0: Szenariusz.
1: Jest Arestros, Arpopila, Twariasny Scenariusz. W Marybicie Moskwy, Jeszcze Hamybisk, Stary, Kroliczy, Suez, Cisperlandy, Wstachepsi, Aksos, Ase Czumi, Ase Nazi, Kiercami, Armas. Pare, Cisto Zambach, Ja Szuk tam, Ktalim Zilit, Da mi szuk się gachroli subok si zmarił z mościa z twary da medychi cyfra dmelare o raz roz arkopila atinazji stare.